0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirog z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirog. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
0: Reklama.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
0: Reklama.

Aerials to System of a Down w Ester Rock. Na początek naszego dzisiejszego spotkania jest sobota, trzeci dzień października 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i że macie zamiar spędzić czas z Eską Rock co najmniej do 12, a nawet dłużej, bo po 12 w Ester Rock startuje garaż i też warto przy radiozbiorniku pozostać. Teraz Bad Religion, 21st Century Digital Boy.

0: kontynuacja wielkiego przeboju Billy'ego Joela. We Didn't Start the Fire i Fallout Boy w Esterok. A już za chwileczkę, proszę Państwa, trzeci singiel z debiutanckiego krążka zespołu Pearl Jam. Już za momencik zagram dla Państwa numer Jeremy.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
1: Łukasz Bąk.
3: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
8: Ludzkie szczątki.
7: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
8: Tajemnica, której nie da się zatopić.
7: Już w księgarniach.
1: Reklama.
9: Hi, I'm Hosier.
10: Hey, this is Jake.
11: And Josh from Greta Van Fleet.
12: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhacie Eski Rock.

to Lady Punk i Fabryka Małp w Esterok, a ja przypominam, proszę Państwa, że już 22 października, czyli o ile dobrze liczę, za 19 dni Rocktoberfest 2026, czyli nasze 22 urodziny. Będzie gruba impreza. Zagrają cztery szmery, czyli cover band zespołu AC/DC i jako gwiazda wieczoru Happy Set. Gdybyście Państwo mieli ochotę w tej imprezie uczestniczyć razem z nami, no to jedyny sposób na to, żeby zdobyć na nią bilety, to jest zgłoszenie się na skrock.pl do naszej zabawy i opisanie nam swojego najbardziej rock'n'rollowego przeżycia minionego roku, albo można też tę opowieść w formie głosówki wysłać nam na Messengera Eskirock. Czekamy na Państwa zgłoszenia, a bilety od poniedziałku znów zaczną trafiać w Państwa ręce. A teraz Westerok, Blink 182 i What's My Age Again.

0: Smutne, ale prawdziwe. Sad But True to Metallica w S-Rock. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 10, a po 10 zagram dla Państwa m.in. Szare Miraże grupy Manam.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

Ależ to jest doskonały numer. Led Zeppelin i Kaszmir na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania w Westrock. Jest sobota, 3 października 2026 roku. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam do 12. Jesteśmy jeszcze razem na antenie Skirok i zaglądamy, proszę Państwa, na listę świąt nietypowych. Dziś Europejski Dzień Ptaków, Dzień Tkaczki i święto, proszę Państwa, które przeniosło mnie myślami, wspomnieniami do czasów szkoły podstawowej. Dzień kasztana dzisiaj mamy, proszę sobie wyobrazić, a ja z kolegami w podstawówce mieliśmy taką tradycję, że raz do roku chodziliśmy na stary cmentarz w Łodzi z reklamówkami i zbieraliśmy kasztany w ilościach przemysłowych. Potem robiło się z nich różne rzeczy, od ludzików, przez jakieś zwierzątka, przez jakieś potworki, przez pojazdy różne, aż po klej. Nie wiem dlaczego, ale Dzień Kasztana właśnie to wspomnienie obudził w mojej głowie. A Państwo jak świętujecie Dzień Kasztana? Dajcie znać na Messengera Eski Rock. Tymczasem teraz przed nami Orgy i Blue Monday.

0: To miał być numer dla kibiców piłkarskich, tak przynajmniej, taki zamysł przynajmniej miał Freddie Mercury, kiedy go pisał. No, okazało się, że zaadaptowały go praktycznie wszystkie sporty. We Are The Champions to Queen, Ester Rock za nami, a przed nami już za momencik Rammstein i Ameryka.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Ester Rock.
2: Media społecznościowe dosłownie zalewają tak zwane fałszywe reklamy. Ich odbiorcy są narażeni na poważne straty. Niestety właściciele czołowych social mediów niewiele robią, by temu groźnemu zjawisku skutecznie zapobiegać.
3: To są takie reklamy, które powstają z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi sztucznej inteligencji, które wykorzystują wizerunek osób publicznych do tego, żeby reklamować fałszywe produkty. Najczęściej to są fałszywe produkty finansowe.
2: Moim gościem będzie dr Jarosław Kopeć, kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
10: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
11: Reklama. Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
12: Oczywiście.
13: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to...

Save Tonight to Eagle Eye Cherry. Ten numer, proszę Państwa, zabrzmiał w tym roku na żywo z dużej sceny Poland Rocku 1 sierpnia. Jeśli byliście Państwo na Poland Rocku i uważacie Państwo, że to było najbardziej rock'n'rollowe Państwa przeżycie tego roku, to proszę dać znać. A może to był koncert właśnie Eagle Eye Cherry. skrock.pl, zakładka Rocktoberfest albo głosówka na Messengerze Eski Rock. W ten sposób zgłaszamy się, proszę Państwa, do zabawy, w której można wygrać bilety na Rocktoberfest 2026, Rocktoberfest, czyli nasze urodziny. 22 urodziny Eski Rock 22 października w warszawskiej Progresji, na scenie Happy Set i 4 szmery. No i oczywiście, co najważniejsze w tych imprezach, szansa na to, żeby się spotkać, pogadać, wymienić poglądy, zbić piątkę i zrobić sobie sweet focie. Zapraszam wszystkich, ja na pewno też tam będę, także będzie można miło spędzić czas, w dodatku przy doskonałej muzyce. A skoro o doskonałej muzyce mówimy, Apokaliptyka i Not Strong Enough teraz w Westerok.

0: Lady Far Far Away na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 11, a po 11 przygotowałem dla Państwa m.in. numer grupy Blur zatytułowany Song 2. Proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
1: Łukasz Bąk.
3: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

Supergirl to Rimon w Esterok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, trzeci dzień października 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szaciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko. No i spoglądamy wykaz tych, którzy dziś obchodzą imieniny. Teresa przede wszystkim, bardzo popularne imię, a przy okazji trochę prywaty, moja mama, mamuś, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrówka przede wszystkim. Oprócz Teresy, Gerard, Gerarda, Romana, Cyprian, Ewald, Augustyna, Eustachy i Sulibor. Dla wszystkich tych, którzy dziś obchodzą imieniny, albo urodziny, albo świętują z jakiejkolwiek innej okazji, albo nawet świętują bez okazji, mam w prezencie upominek muzyczny. Meatloaf, I'd do anything for love, but I won't do that.

0: Red Hot Chili Peppers i Road Trippin' w Estrock. Ja mam takie skojarzenie z tym numerem, że to był jeden z pierwszych numerów, których nauczyłem się grać na gitarze basowej. Dla początkującego wówczas basisty to było nieco wyzwanie, chociaż linia basowa jest prześliczna. Natomiast jest tam taki mały myczek, nad którym trzeba było długo pracować. Ale w końcu się udało, satysfakcja była przeogromna. Red Hot Chili Peppers za nami, a przed nami Dorsey, Break On Through, to już za moment, Westrock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
1: Łukasz Bąk.
3: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
6: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
7: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Reklama.
8: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
9: This is Robert Trujillo from Metallica.
10: This is Bono here. Stay tuned.

Goo Goo Dolls i Iris w Ester Rock. Wspominałem już dzisiaj, proszę Państwa, o Poland Rocku przy okazji Eagle Eye Cherry. Parę lat wcześniej na Poland Rocku byli właśnie Goo Goo Dollsi. Miałem okazję być pod sceną i wysłuchać tego kawałka na żywo. Niezapomniane przeżycie. Jedno z tych bardziej rock'n'rollowych przeżyć w całym moim życiu. A jakie rock'n'rollowe przeżycia Państwo mieli w tym mijającym 2026 roku? Jeśli chcą Państwo się z nami nimi podzielić, to zapraszam na skrock.pl w zakładkę Rocktoberfest. Można też opowiadać nam o swoich rock'n'rollowych przeżyciach na Messengerze skrock za pomocą głosówek. Do zdobycia są bilety na Rocktoberfest 2026, czyli na nasze urodziny, które już 22 października w warszawskiej Progresji się odbędą, a uświetnią je swoją obecnością oczywiście słuchacze skrock, ale przede wszystkim też zespoły, bo będą cztery szmery, czyli cover band AC/DC i będzie grupa Happy Set. Szykuje się naprawdę sroga impreza, także proszę się zgłaszać, bo nigdzie indziej Państwo tych biletów nie zdobędą, tylko na antenie skrock. A już teraz przed nami jeden z moich ukochanych kawałków, w których śpiewa Corey Taylor, Stone Sour, Through Glass.

0: Genie's Got a Gun to Aerosmith w Estrock. Tym numerem, proszę Państwa, przyszło mi się dzisiaj z Państwem pożegnać. Zbliża się 12, a to oznacza, że już niebawem na antenie Eski Rock otworzymy drzwi naszego garażu. Zapraszam w imieniu Asi i Łukasza, a w swoim zapraszam do spotkania ze mną jutro. Będę tutaj na Państwa czekał od 9. No i tradycyjnie, jak co sobotę, życzę Państwu pięknego popołudnia, cudownej sobotniej nocy, ale żeby jutro rano główka nie bolała. Łukasz Szaciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Estrock.
2: Jacek Kawalec.
3: No, ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie
4: ja bym
3: rycie.
4: Poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
3: To byłby hicior, wasza współpraca sceniczna, to by się dało, wszyscy by o tym gadali.
4: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu. Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje. To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicz.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock.

0: i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, jesteśmy już, nawet się już przygotowujemy, jesteśmy w blokach startowych z zapiętymi pasami.
2: Tak, ja też zapinam. Ty masz zapięte, ja też zapinam. Dzień dobry, ja jestem Łukasz Bąk, obok mnie siedzi Joanna Ziętarska. No, dzisiaj wyjątkowo oboje jesteśmy na czarno i jesteśmy w związku z tym w jakich nastrojach, jak się jest ubrani? No,
1: czekaj, jesteśmy tacy, wiesz, bojowi, jesteśmy rock'n'rollowo bojowi. Może
2: tak,
1: być?
2: Dobra. Tak, o, zadziorni jesteś.
1: Super.
2: Dzisiaj będziemy narzekali w związku z tym.
1: Trochę ponarzekamy, a na co będziemy narzekać, to się zaraz przekonacie.
0: Garaż SC Rock.

0: No to jeszcze raz wam, kochani, piękny dzień dobry, by powiedzieliśmy, że będziemy dzisiaj w garażu z Łukaszem narzekać, to troszkę sobie ponarzekamy, ponieważ mamy niby nowego hot hatcha, którego nie chcemy nazywać hot hatchem, z różnych powodów.
1: Przeczytałem pierwsze zdanie i patrzę, pierwsze GTI z napędem na tył i mówię, wow, nareszcie, wspaniale, a potem doczytuję drugie zdanie. Volkswagen pokazał ID3 GTI.
0: No właśnie.
1: I ręce mi opadły.
0: O to chodzi. I teraz mamy pewien problem, bo o co tu chodzi? Chodzi oczywiście o niby rzeczywiście nowego Volkswagena GTI, tylko że no 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć, mało tego napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk. No i oczywiście tych właśnie zastanawialiśmy się nawet z Łukaszem pijąc kawę wcześniej, czy nazywać to hot hatchem, czy nie. Bo
1: hot hatch to jest.
0: A ja bym go nazywała na przykład volt hatch.
1: No bo ty, świetne, volt hatch, hot hatch i volt hatch. Tak. Doskonałe.
0: Czyli niby taki hot hatch, ale jednak elektryczny, ale ja kocham zawsze hot hatche, ale jednak do jasnej cholery, hot hatch to powinien być spalinowy.
1: Powinien cię grzać.
0: Tak.
1: Grzać nie tylko osiągami, ale powinien cię grzać prowadzeniem, zmianą przełożeń, dźwiękiem, a tutaj sobie czytam, że pojawia się generowany elektronicznie dźwięk silnika spalinowego. Na Boga, pytam po co? To jest tak, jakbyś kupiła sobie robota koszącego do garażu i on by miał funkcję udawania pracy kosiarki spalinowej. No jak chcesz kosiarkę spalinową, no, bo ci sprawia przyjemność, nie wiem, jeżdżenie spalinowym traktorkiem i koszenie, to kupujesz takiego. Ale jak chcesz ciszy, spokoju i w dodatku, żeby nie musieć samemu tego robić, tylko zlecić to urządzeniu, to kupujesz sobie robota koszącego. Nie mam nic przeciwko samochodom elektrycznym, ale nazywanie tego czegoś GTI,
0: no nie, no to
1: jest
0: uwłacza.
1: Jest napluciem w twarz legendzie.
0: Ja też uważam, że to uwłacza legendzie zdecydowanie i jednak legenda zasługuje na to, żeby była spalinowa. No i zresztą mało tego, tak patrzymy na te osiągi sobie tego Golfa w elektryku, tego
1: no to też mnie nie robią.
0: No i też nie robią jakoś za specjalnie. Elektryczny model ma jeden koń mechaniczny więcej od jubileuszowego Golfa GTI Edition 50. I to jest jakaś kompletna paranoja. Nie rozumiem tej sytuacji, dlaczego to tak się dzieje i ma co, 270 koni mechanicznych?
1: To też nie jest, jakie 270, 326 koni.
0: 326,
1: to
0: przepraszam.
1: To jest żadna spektakularna liczba, ponieważ MG4 X-Power ma 435 koni, więc ani nie jest to najszybszy hot hatch, ani to jest nie jest to tak, najbardziej 326. Emocjonujący hot hatch. To jest po prostu szybkie ID3 i tak go powinni nazwać. ID.3, nawet fast.
0: No.
1: Ale na pewno nie hot hatch i na pewno nie GTI. Mnie to auto, pomimo hot w określeniu, nie grzeje kompletnie.
0: Dajcie spokój. Jeśli chodzi o volt hatch, to my raczej nie.
1: Nie.
2: Garaż SC Rock.

0: jest Garaż w SC Rock.
1: Mam pewną obawę, że mogliśmy się pomylić w stosunku do tego ID 3 GTI.
2: To znaczy?
1: Bo są takie projekty w motoryzacji, które na początku nie budzą entuzjazmu, a naszego entuzjazmu ID 3 GTI nie wzbudziło, prawda? Ale potem się okazują hitem.
2: To prawda.
1: Na przykład Defender. Wszyscy, jak pokazała się nowa generacja tego samochodu, mówili, to już nie jest ten prawdziwy Defender, to nie zbudowane na ramię, to już bulwarówka, a nie terenówka. A zobacz, jak się doskonale przyjął na rynku.
2: Nie no, przyjął się świetnie. Po pierwsze dlatego, że jest przepiękny, po drugie dlatego, że naprawdę świetnie się sprawdza i fantastycznie jeździ, ale w związku z tym, że jednak Defender swoją przepiękną historię ma, ale Jaguar i Land Rover chcą po prostu generalnie gdzieś zarabiać pieniądze, w związku z tym, słuchajcie, powstał nowy Defender, który się nazywa Wolf Series 2. Zaprezentowali go na w takim wydarzeniu, które się nazywa British Army DVD 2026 na poligonie doświadczalnym i będzie to wersja Defendera, która będzie służyła
1: w celach militarnych
2: w wojsku, czyli będzie piekielnie odporna, będzie surowa i ma się po prostu sprawdzać w każdych warunkach.
1: Tak jest. Trzy warianty wojskowe, TMV, MTMV i UV mają być przystosowane do, można powiedzieć śmiało, walki albo do tego, żeby służyć wojsku, może nie wprost do walki, chociaż na takich samochodach też przecież instaluje się działka na przykład. I zaofertować chce Defender, zaoferować ten samochód różnym armiom na całym świecie, łącznie z NATO, nie tylko brytyjskiemu wojsku, ale także temu natowskiemu. Ale jest to piękna kontynuacja historii poprzedniego Defendera, który, jak wiemy, nie tylko był samochodem cywilnym, ale służył na całym świecie w różnych służbach. Był samochodem ratunkowym w wyjątkowych warunkach, był samochodem wojskowym, jeżeli chodzi o konflikty zbrojne w różnych częściach świata.
2: Tak.
1: Podobno ten ma być dokładnie taki sam. W tym celu go przede wszystkim odelżono, wywalono mu część tego luksusowego wyposażenia. Jest samochodem stworzonym do ciężkiego terenu, więc ja, jak patrzę na jego zdjęcia, wróżę mu sukces. Przynajmniej chciałbym, żeby odniósł sukces, bo uwielbiam nowego Defendera.
2: Ja też mu absolutnie wróżę sukces. Jest jeszcze w ofercie coś takiego, co się nazywa Defender Expert. No i on już sobie pracuje w holenderskiej straży pożarnej, u ratowników górskich w Austrii, we włoskim Czerwonym Krzyżu i radzi sobie świetnie na całym świecie. Trzymamy kciuki za Defendera, bo go bardzo lubimy.
0: Słuchajcie. Eski Rock.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama.

0: jest Garaż w Esce Rock.
1: Auto tygodnia w garażu, słuchajcie, ja mam absolutną nowineczkę, świeżyneczkę po prostu, która ledwo co wyjechała z fabryki w Tychach. I bardzo się z tego cieszę, bo jest to Jeep Avenger i dostałam go w swoje ręce w wersji absolutnie wyjątkowej, czyli 4XE i to w dodatku na 85-lecie marki Jeep. I ja w ogóle jestem wielką fanką ostatnio Jeepa i tego, co się z nim dzieje, zwłaszcza jeśli chodzi o stylistykę i to, jak te samochody wyglądają. Ja pamiętam pierwszego Avengera, jeździłam pierwszym Avengerem.
2: O Jezu.
1: On
2: ani nie wyglądał, ani nie jeździł.
1: No, wyglądał jak cię mogę. Ja nawet go lubiłam, tylko miałam takie poczucie, że on ma dużo pracy domowej do odrobienia. I odrobił tę pracę domową. I jestem naprawdę z Avengera, słuchajcie, bardzo dumna. Po pierwsze, rzeczywiście stylistyka jest bardzo nowa i bardzo inna. Wygląda to po prostu świetnie, bo on ma nowy zderzak z przodu, nowy zderzak z tyłu. W tej wersji 85-lecie w dodatku jest ma śliczne czarne felgi, oczywiście ze znaczkami Jeepa. No, i ma dodatki takie złote, bardzo ładne, w ogóle eleganckie. Wygląda po prostu, kurczę, jak marzenie i ma bardzo ładne naklejki takie na masce czarne i dużo bardzo emblematów na 80.
2: A pod maską pewnie jeden, dwa.
1: Cicho, potem dojdziemy do tego, co pod maską. Ma kamerę 360, ma matrycówki LED-owe z przodu, więc już naprawdę to wszystko się przepięknie sprawdza. Ma bardzo ładne materiały w środku wykończeniowe. I to poszło do przodu. To poszło po prostu niesamowicie do przodu, bo wszystko jest miękkie, ładne. Jeszcze ta tapicerka w szkocką kratę na 85th Anniversary wygląda po prostu bajecznie. Ale ma nowy selektor systemu Select Terrain, który jest mocno usprawniony, ponieważ ta wersja 4XE ma przede wszystkim napęd na 4 łapy. I teraz tak, jak zapytasz, tak. I ma teraz, znaczy taki, wiesz, dołączany. I teraz
2: ma elektryka, tylko elektryka. Na tylnej osi.
1: I teraz właśnie ma dwa elektryki. Teraz pytasz mnie, co jest pod maską. Jest 1-2 silniczek? Jest. Ale do tego ma elektryczek z przodu i elektryczek z tyłu.
2: Musisz
1: i w sumie razem ma 145 koni mechanicznych.
2: Szok!
1: Kurczę, i to daje. Ale wiecie, co zrobili jeszcze mu? Oprócz tego, że rzeczywiście go uładnili i że no, poprawili mu multimedia, bo ja z poprzednim Avengerem miałam problem taki, że multimedia się zawieszały. Ja miałam takie, proszę cię, pokaż mi coś, a on takie kółeczko pokazywał jak Windows, tak wiu. No i tego już nie ma, co jest po prostu super, ale to, co mi się w nim podoba, ponieważ jednak w tej wersji to on służy już do tego, żeby można było z nim przynajmniej zjechać trochę z drogi utwardzonej, upłociłam go po dach, Łukasz.
2: Pytanie. Miałam na krótkie
1: wiesz, na
2: pytanie.
1: Czym polega, ja wiem, jakim. Podnieśli mu prześwit i zrobili mu 210 minut prześwitu, i tuż się zrobiło naprawdę spoko.
2: Cudownie. Ja mam do ciebie, Joanna, takie tak. pytanie. Do tej pory wiem, jaki samochód był twoim ulubionym. Zawsze chciałaś mieć Wranglera. Po tej pięknej opowieści śmiem twierdzić, że teraz zamiast Wranglera
1: nie,
2: chciałabyś.
1: To są dwa zupełnie różne samochody.
2: Czyli jednak Wrangler.
1: Do zupełnie
2: tak?
1: różnych rzeczy.
2: Czyli poczekaj,
1: wiesz,
2: krótko. Jednak Wrangler.
1: Wrangler zawsze w moim
2: jednak
1: sensie.
2: Wrangler.
1: Jako pierwszy absolutnie.
2: Dziękuję,
1: natomiast
2: to mi wystarczy. Czy w zupełności.
1: Spokojnie mogę jeździć na co dzień.
2: A co, Wranglerem nie na co dzień?
1: Wranglerem, proszę ciebie, normalnie w teren, wiesz, i na podróże i przygody. A Avengerkiem co na co dzień do roboty i na wypady za miasto, bardzo proszę, nie mam nic naprzeciwko.
2: Czekamy na wersję Avenger Captain America.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Ja w przeciwieństwie do ciebie nie będę piał zachwytów nad samochodem, którym jeździłem ostatnio, a którym zresztą nawet dzisiaj przyjechałem tutaj do studia.
2: No, co to?
1: Musimy rozpatrywać ten samochód w dwóch kategoriach. Auto nazywa się Volvo EX60. Jest elektryczne. I jako elektryk, i jako SUV, jako przestronne, rodzinne auto jest naprawdę świetne. Dopracowana infrastruktura i architektura elektryczna. Bardzo szybkie ładowanie, bardzo duży zasięg, niewielkie zużycie energii, świetne prowadzenie. Wnętrza, koncepcja i generalnie nadwozia bardzo mi się podoba, bo nie jest wysokim, wielkim crossoverem, SUV-em, tylko raczej podwyższonym kombi, długie, ładne proporcje, wszystko super. Genialne materiały w środku. I tu ja rzadko używam takich sformułowań jak fantastyczne, genialne, jak dobrze wiesz, tylko raczej podchodzę bardziej sceptycznie. Natomiast tutaj są po prostu genialne materiały. Wszędzie mięciutko, pachnąco, jakość wykonania ekstra. Ale, bo ja zawsze mam jakieś ale.
2: Jezu, jakie ty masz ale do tego?
1: Mam takie ale.
2: Jestem ciekawa, to, że jest elektryczne.
1: Volvo z czego
2: nie.
1: Zawsze? Nie, z czego Volvo zawsze słynęło?
2: Z bezpieczeństwa.
1: Z bezpieczeństwa. Tak. Zawsze to były super bezpieczne samochody. Mm. Bezpieczeństwo rozpatrujemy jako czynne i bierne, czyli bierne to jest takie, które...
2: Ale...
1: Czynne to jest takie, gdzie mamy poduszki powietrzne, mamy pasy bezpieczeństwa, strefy zgniotu i to nas chroni w trakcie wypadku. Czynne to jest to, gdzie mamy systemy, czy to ABS-u, czy systemy ADS wspierające, gdzie nas chronią w ogóle przed wypadkiem, żeby do niego nie doszło, nie? No ale też na bezpieczeństwo składa się to, jak intuicyjne jest auto w obsłudze. I Volvo zawsze było mega intuicyjne.
2: Ależ
1: i wszystkie elementy jego były podporządkowane temu, żeby były bezpieczne. Czy to klamka zewnętrzna, czy przyciski w środku, czy pokrętła, to żeby to wszystko można było w rękawicy nawet nie narciarskiej obsłużyć, tylko spawalniczej i żeby wszystko było pod ręką, żeby człowiek patrzył na drogę.
2: No i to się zmieniło?
1: Ale to jest dramat, jak
2: no
1: się
2: co
1: zmieni.
2: Co ty mówisz?
1: Tutaj mamy jeden ekran, z którego sterujesz nawet ustawieniem lusterek bocznych, częścią ustawień fotela, regulacją kierownicy. Nawet jak chcesz włączyć zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, to musisz to wyklikać w ekranie.
2: Niebywałe.
1: To jest po prostu koszmarek. Ja nie mówię, ten system szybko działa. On jest oparty na Android Automotive, więc tu są kafeleczki, to trochę jest takie bardziej tabletowe. Można sobie część rzeczy zaprogramować po swojemu, ustawić ten interfejs, ale nie zmienia to prostej rzeczy. Za każdym razem, kiedy chcesz najmniejszą pierdołę sobie ustawić, to musisz włazić w ten ekran, a wtedy system uznaje, że jesteś rozproszona i jest... Nie patrzysz na drogę. Patrz na drogę. No na Boga, jak mam patrzeć na drogę, jak w tym samochodzie nie dano mi żadnego fizycznego przycisku do ustawienia większości funkcji.
2: Wytłumaczcie mi, dlaczego tak się dzieje, że takie marki jak Mazda ze swoją koncepcją 6e, jak Volvo z tąże koncepcją 60 w elektryku, jak to się stało, że oni wzięli od Chińczyków to, co jest to najgorsze?
1: Tak. Tak.
2: Nie to, co jest najlepsze.
1: Czy to najlepsze to też wzięli,
2: też
1: bo
2: wzięli,
1: infrastruktura
2: oczywiście.
1: Elektryczna w tym samochodzie jest produkcji chińskiej.
2: Kurczę,
1: i jest naprawdę dobra.
2: Ale nie ma nic gorszego niż w Chińczykach próba ustawienia wszystkiego z jednego ekranu, co jest kompletnie nieintuicyjne. Można od tego zwariować, jeszcze do tego wszystkiego mieć wypadek. I oto mam żal do Mazdy, że wzięła to w całości i oto mam w związku z tym żal do Volvo, że też to wzięli w całości.
1: Gdybyśmy mówili o samochodzie innej marki, to pewnie bym nawet o tym nie wspomniał, ale mówimy o Volvo, o synonimie bezpieczeństwa w świecie motoryzacji, które niestety to bezpieczeństwo postanowiło naruszyć, robiąc nam jeden wielki ekran do obsługi wszystkiego. Stare Volvo, dobre, wróć!

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Przerwam program, żeby nadać komunikat.
2: Ponieważ w studiu mamy znakomitą specjalistkę od sportu, to może oddajmy jej mikrofon i niech opowie o tym meczu już niestety przegranym.
3: Jest wiele, nie opowiem, ale słyszałam, że mówiliście, że ten mecz się skończył.
2: Dokładnie, grała znakomicie pod siatką, ale nie Polka niestety, także w 65 minut niestety pani Chwalińska odpadła.
3: Pod siatką?
2: To jest podsiatkarka.
4: Żeby były te orzeszki dobrze przewietrzone.
1: Asia, też lubisz przewietrzone orzeszki?
3: Słuchaj, znaczy, bo one muszą być... Przede wszystkim świeże.
4: Żeby się nie tłukły ten tych kartonów.
3: To jest spokojno w ogóle.
5: Co ja jeszcze jestem załamany i siedzę pod stołem.
3: Ale czym się załamujesz?
4: Muflon może jeść tylko czyste orzeszki. Widzisz? Dobrze przewietrzone.
0: No. 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach. Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: FSC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Łoch, wjeżdżamy w drugą godzinę garażu. Słuchajcie, jak zwykle, to chyba jest w ogóle mój ulubiony moment, kiedy robimy wersję w stylu przede wszystkim auta z rock'n'rollową duszą i to tym wszystkim będzie. Ha! Już się cieszę. Halo, jesteś tam?
2: Tak, jestem. Dobra, patrzę, jestem. Że tak, no, fajne zestawienie dzisiaj mamy, bo ty po francusku, a ja będę po włosku.
1: No i będziemy funkcjonować w latach 20., latach 30., zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: to z rock'n'rollową duszą. Słuchajcie, to jest temat, który ja uwielbiam i chyba wszyscy go uwielbiamy, bo to jest, wyszukujemy różne niezwykłe historie. I ja rzeczywiście taką historię mam citroenową. Nazywało się to coś na Citroën Kegres, od nazwisk dwóch panów oczywiście. W 1920 roku pan Adolf Kegres przedstawił panu André Citroënowi koncepcję pojazdów półgosienicowych. Pan André w ogóle był takim absolutnym pasjonatem i wiadomo, miał głowę, miał otwartą, zobaczył te półgosienicówki i powiedział: słuchaj, Adolf Kegres, podoba mi się ta koncepcja. No i słuchajcie, wyprodukowali citroenowe takie właśnie półgąsienicowe ciężarowe samochody. Wyprodukowali ich 5 i pan André Citroën pomyślał sobie: słuchajcie, trzeba pojechać na Saharę, bo nikt tam jeszcze nie był. Po prostu nikt tej Sahary jeszcze nie przejechał. W związku z tym w latach 1922-23 w przystosowanych specjalnie 5 ciężarówkach tych, że w, co się nazywały Kegres od nazwiska tego szpana, wyjechała wyprawa cała. Pojechał pan doradca Citroena, Georges Marie Hart. Wzięli do tego eksperta od Sahary, mechaników, geografa, w ogóle jakieś całe mnóstwo różnych specjalistów i psa, którego zapakowali i powiedzieli: dobra, jedziemy w związku z tym z Tugurtu do Timbuktu. I jak uczynili, tak zrobili. Przygód mieli, słuchajcie, po drodze co niemiara. Od groma różnych, niesamowitych i takich strasznych, i takich wspaniałych, aż w końcu dojechali do tego Timbuktu, gdzie pan Georges Marie Hart, zawsze przepiękny, elegancki, to w ogóle niesamowity jest dokument, który można obejrzeć na YouTubie, go można sobie znaleźć, przekazał władzom pierwszą partię poczty przewiezionej samochodami przez Saharę.
1: I tymi samochodami ta poczta jechała dłużej niż na wielbłądzie.
0: Nieważne. Ważne, że przejechała i że nikt tego wcześniej nie zrobił. Że te samochody nie przejeżdżały, że w ogóle żadne samochody nie przejeżdżały Sahary. Pan André się zajarał, potem zrobił czarną wyprawę przez Afrykę, potem zrobił żółtą wyprawę przez Azję. Zrobił też
1: czarna wyprawa
0: rejony
1: przez
0: subarktyczne. Tak, była napisana, nazywała się Czarna Wyprawa. To jest nazwa własna.
1: I żółta przez Azję.
0: Tak, tak się nazywała. Mhm.
1: To no, ciekawe.
0: Tak się nazywa.
1: I białą przez Europę jeszcze
0: la
1: zrobił.
0: Crosserie noire.
1: Ale białą przez Europę też zrobił?
0: Nie.
1: Tak czy siak, to Citroën zawsze miał hopla na punkcie Sahary. Pamiętam taki samochód jak Citroën 2CV w wersji Sahara.
0: Był cudowny.
1: Małe, tanie autko, ale z napędem
0: wspaniałe.
1: Na cztery koła, lekko podwyższone, tak. Ze zdejmowanym dachem i naprawdę w tym piaskowym kolorze wyglądało rewelacyjnie. Sam bym dzisiaj się takim przejechał. Może nie po Saharze, tylko po swoim rodzimym Grodzisku, ale bym się przejechał.
0: Ja bym się też przejechał z wielką przyjemnością. Zdaje się, że zostaniemy w
1: 20 latach 30. No ciut później do lat 30. Ja was przyniosę, tak, za chwilę
0: wracamy. To za chwilę.
2: To jest garaż w SC Rock.

0: No to przenosimy się do tych wspomnianych Włoch i przenosimy się na ówczesne tory wyścigowe.
1: Ach, lata 30.
0: To były czasy. Głównie na tych torach wyścigowych wówczas konkurowały ze sobą dwie firmy. Mercedes, Auto Union, no i jeszcze Bugatti. One już produkowały wówczas samochody, które miały po 400 koni mechanicznych. A niestety Alfa Romeo nie było w stanie z nimi konkurować, bo miało tylko taki samochód oparty na Tipo i na silniku ośmiocylindrowym, który generował tylko 275 koni.
1: Przypomnijmy, że mówimy o latach 20., latach 30. To jest niebywałe, gdzie ludziom się wydaje, i że jak sięgną sobie tak w sensie oczami wyobraźni w takie lata, to im się wydawało, że te samochody jeździły wolno. Guzik
0: zapierdzielały i za chwilę usłyszycie za chwilę jak bardzo.
1: Po zboju.
0: Bo wówczas Alfa Romeo stwierdziła, dobra, no to musimy utrzeć nosa temu Auto Union i musimy utrzeć nosa temu Mercedesowi. My nie możemy być tutaj najsłabsi, najwolniejsi. Stwórzmy coś wyjątkowego i poprosili Enzo Ferrari, żeby zbudował takie auto.
1: A on Enzo Ferrari, w ramach swojego nie robił jeszcze wtedy samochodów.
0: Nie, on sam nie produkował. Mm-hmm. On w swoich warsztatach Scuderia Ferrari dla Alfa Romeo zaprojektował samochód. Tylko nie miał niestety zbyt dużo czasu, więc nie mógł od podstaw stworzyć nowego silnika V12 czy V16, więc wziął dwa silniki rzędowe ośmiocylindrowe. Jeden wrzucił na przód do tego samochodu, a drugi wrzucił na tył tego samochodu. Oba, a zanim zresztą powiem, ile miały koni mechanicznych, to skupmy się na masie. Bo auto ważyło tylko 1030 kg, ale co te? Ale miało dwa zbiorniki paliwa po bokach o pojemności łącznej 240 litrów. I jeszcze jak dochodził do tego kierowca, no to masa rosła do 1300 kg. I samochód, moja droga, okazał się absolutną porażką na torach.
1: Co ty mówisz?
0: Był tak ciężki wówczas i tak fatalnie skręcał, że jak wjeżdżałaś w zakręt, to najpierw miałaś podsterowność, a jak tylko dodałaś gazu, to miałaś nadsterowność, czyli wypadał tył z zakrętu.
1: Co za masakra.
0: Bo był ciężki, bo był ciężki i miał taką bezwładność ogromną, a dodatkowo jeszcze nie było opon wówczas, które byłyby w stanie okiełznać taką moc, bo miał, uwaga, 540 koni, więc po trzech okrążeniach wszystkie opony na tym aucie nadawały się do wyrzucenia. Co trzy okrążenia trzeba było je zmieniać. Jezus. Bo masa, bo przeciążenia boczne, bo podsterowność, bo nadsterowność i tak dalej. Co gorsza, te zbiorniki miały 240 litrów, ale po godzinie z tych litrów, czy gdzie tam po godzinie, po 100 kilometrach, już miały tylko 140 litrów paliwa w sobie, bo auto paliło 100 litrów na 100 kilometrów.
1: Ożesz ty w życiu,
0: więc bardzo szybko
1: grubo
0: zmieniał się z balans auta. Ale do wyścigów to auto się nie nadawało, ale do bicia rekordów jak najbardziej. Bo w 1935 roku, w czerwcu, czyli prawie 100 lat temu, za jego kierownicę wsiadł Luca Nuvolari i przejechał betonową autostradą z Florencji do Lucchi, czyli 70 km, i na tym dystansie osiągnął średnią prędkość, uwaga, trzymajcie się czegoś mocno, 323 kilometry na godzinę, a szczytowo 364 kilometry na godzinę.
1: Przypomnij, który to jest rok.
0: 35
1: właśnie
0: rok.
1: Mm-hmm.
0: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323. To nie były samochody z szerokimi kapciami opracowanymi komputerowo.
1: Nie.
0: To nie były auta zrobione z włókna węglowego.
1: Nie,
0: to był wózek na zakupy, tak, trochę
1: bez
0: dykty,
1: bez żadnego
0: kółka,
1: wspomagania, bez żadnych ułatwień, bez niczego.
0: Bez systemów bezpieczeństwa, tak, po prostu bez niczego. Czysta prędkość. Kierowcy, którzy byli w stanie to zrobić, tak jak ten pan Nuvolari, no ośmielam się powiedzieć, że mieli większe jaja niż dzisiejsi kierowcy.
1: Z całą pewnością, i wśród tych kierowców były też kobiety i bardzo dużo kobiet ścigało się wtedy i nikomu to nie przeszkadzało i to było naprawdę niezwykłe. Królowa Bugatti, taka książka jest, bardzo serdecznie polecam, jak ktoś chce poczytać o tym, co się działo w wyścigach samochodowych w latach 20. i w latach 30.
0: A my zostajemy we Włoszech, bo z tamtejszego rynku za chwilę kolejna ciekawa informacja.
1: Dobra.
2: To jest Garaż w Esce Rock.

0: autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Dawid Zygmunt.
1: Cześć, jestem Zygmunt i obraziłem prezydenta Polski. To znaczy obraziłem. Siedzę sobie kulturalnie na kibelku i dostaję na Messengerze wiadomość od koleżanki. Widziałeś, co się dzieje? I dostałem od niej linki do portali plotkarskich, a tam wszyscy piszą. Szokujący żart prowadzącego. Prezenter SK Rock zadrwił z prezydenta. Skandal na gali. Wielki Michał. Do zdarzenia doszło dzień wcześniej na telewizyjnej gali rozdania nagród. Zacytowałem wtedy słowa prezydenta. Panie redaktorze, pan się ogarnia, że byliśmy akurat w TVN-ie. To się wszyscy W kolumnie Zygmunta nic dziwnego, no ale skoro wszyscy o tym pisali, to niech to będzie moja najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku. Zygmunt, pozdrawiam.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: Pani premier rządu włoskiego, pani Giorgia Meloni, słuchajcie, ma koncepcję na to,
2: jak wygrać kolejne wybory,
1: no bo kurczę, one się zbliżają. Sobie myśli, dobra, coś z tym muszę zrobić z tym fantem, żeby jednak oni mnie dalej wybierali, ci moi rodacy. No i pomyślała sobie, jaka jest największa grupa rodaków, do których można byłoby zadbać. Kierowcy, oczywiście, bo jest ich przecież od groma w całym kraju. W związku z tym wymyśliła pani Giorgia Meloni, że zniesie im podatek od samochodu, które właśnie muszą płacić, tak zwane bollo. No i powiedziała, słuchajcie, moim zdaniem nie będziecie musieli płacić tego bollo. Jeżeli ktoś ma kilka samochodów, to będzie musiał to bollo płacić od, że tak powiem, największej pojemności, bo to bollo jest uzależnione od tego.
2: Jest uzależnione od mocy przede wszystkim, ale też od tego, jaką normę spełnia emisję samochód i ile ma lat. Co ciekawe, w ogóle najstarsze samochody są z bollo zwolnione tam, takie ponad 20-letnie. Niemniej w skali całego kraju można przyjąć, że bollo płaci oczywiście każdy, natomiast średnio 159 euro per samochód. Natomiast pani chce zwolnić samochody, które są o mocy poniżej 109 koni mechanicznych.
1: Czyli jak ktoś ma 500 koni mechanicznych i płaci tak zwane super bollo, bo jest coś takiego,
2: tak?
1: No to i tak ma przeklapane, płacić będzie musiał. Tak.
2: Ale będzie, jeżeli ma oprócz tego Fiata 500, który ma mniej niż 109 koni, to za niego nie będzie płacił.
1: A widzisz, no to przynajmniej
2: no to tak działa.
1: Będzie troszkę
2: Ale
1: lżej.
2: Tak czy inaczej okazuje się, że 15 milionów samochodów we Włoszech miałoby być zwolnionych z bollo. A
1: dużo.
2: To naprawdę solidna grupa.
1: No.
2: I to oznaczałoby straty dla budżetu na poziomie 2,3 miliarda euro i to nie dla budżetu centralnego, tylko dla budżetów samorządowych.
1: A skąd pani
2: Melania? Ale pani Melania mówi, ja wam zwrócę te pieniądze, ta lira, czy tam teraz euro,
1: no,
2: ja
1: euro.
2: Wam zwrócę 2-3 miliarda euro, ja mnie jest hojna, ja chcę tylko wygrać te wybory.
1: Te wybory, ja to wszystko zwrócę. No ciekawa jestem bardzo, co się będzie działo, bardzo jestem ciekawa, czy pani Meloni wygra dalej te wybory, czy nie. W każdym razie, jeżeli wygra, to kierowcy będą szczęśliwi, bo będą mieli troszkę więcej pieniędzy w kieszeni.
2: I jeszcze wracając na chwilę do tego Super Bollo, o którym wspomniałaś, to dotyczy ono samochodów, które mają więcej niż 251 koni i dopłata wynosi 20 euro za każdy dodatkowy koń. Czyli
1: Jezus,
2: jak masz samochód,
1: to jest strasznie dużo. No,
2: jak masz samochód, który ma 500 koni mechanicznych, to płacisz, uwaga, 5000 euro rocznie. Czyli
1: Jezus,
2: to wychodzi po 400 euro miesięcznie.
1: Jak oni trzymają te Ferrari wszystkie?
2: Prawie 2000 złotych. No Ferrari, Lamborghini niekoniecznie, ale 500 koni dzisiaj to nawet jak sobie wiesz, podkręcisz BMW-kę, to masz 500 koni mechanicznych.
1: Ależ spokój.
2: Zobacz elektryków, ile mamy takich, które są po 500 koni, a nie są drogie.
1: No ja już wiem, dlaczego jak ja byłam teraz we Włoszech, to ja widziałam tylko stare same Pandy.
2: 70% aut tam ma. 70% aut tam ma poniżej 109 koni.
1: No i bardzo słusznie. I pewnie są malutkie wszystkie, ja patrzyłam na nie. Nawet
2: i nie boją się obcierek.
1: Co się mają bać obcierek? Daj pan spokój, przecież i tak wiadomo, że we Włoszech wszystkie samochody obtarte są.
2: A zaraz będzie nie o obcieraniu, tylko o obcinaniu.

0: Garaż. Garaż SC Rock.
1: A na koniec naszego garażu mamy coś. Ja się za głowę złapałam. Ja nawet nie wiedziałam, że taki proceder się dzieje. Akurat tu przeczytałam, że się dzieje we Francji, co nie zmienia faktu, że okazuje się, że dzieje się też i w Polsce. A mianowicie kradną kable z ładowarek samochodów elektrycznych. Fakt, że taki kabel to jest strasznie ciężka sprawa i jak rozumiem, to on tam w środku ma chyba jakieś bardzo ważne
2: Im mocniejsza
1: rzeczy.
2: Stacja ładowania, tym te przewody, kable muszą być grubsze. Jak są grubsze, to zawierają w sobie więcej metali szlachetnych różnego rodzaju. Jak zawierają metale szlachetne, to są cenne dla tak zwanych złomiarzy, którzy je po prostu oddają na złom i dostają za to hajs. Powiem ci sprzed kilku miesięcy historię, jaką usłyszałem z pierwszej ręki. Salon Volvo w Poznaniu, nowe ładowarki. Dopiero przyjechała firma, zamontowała, środa wieczorem, w czwartek rano nie ma kabli.
1: Niemożliwe to jest.
2: Dokładnie.
1: Czyli jedną
2: tak.
1: noc zajęło im ukradzenie kabli.
2: Problem lokalny, to jest problem straszne. W tym momencie globalny i niestety chodzi nie tylko o same kradzieże, czyli tych złodziei, którzy zresztą już są łapani na gorącym uczynku i dostają kary pozbawienia wolności i to takie bezwzględne, a nie w, w nawiasach.
1: Nie ma bez
2: 8, 10, 12 tysięcy, 12 miesięcy więzienia. Tylko też paserzy, czyli ci, którzy to od nich kupują, a potem albo przetapiają, albo po prostu oddają
1: no
2: to na złom.
1: No bo słuchaj,
2: albo,
1: przecież oni muszą mieć
2: rozbierają.
1: Też łatwy zbyt tej historii. Jeżeli się ktoś pokusi o to, żeby obciąć taki kabel, to musi mieć go gdzie zanieść, tak?
2: Tylko, że tutaj jest też tak jak z alarmami w samochodach. Jest nowszy alarm, od razu pojawia się ktoś, kto jest w stanie go rozbroić. Jak go rozbroił, to znowu mamy nowszy alarm. I tu już też pojawiają się przeróżnego rodzaju zabezpieczenia, monitoringi, ale też specjalne systemy alarmowe wbudowane w kable, czyli w momencie, kiedy przecinasz ten kabel, to od razu jest powiadamiany operator, że coś się dzieje i policja.
1: Okay.
2: A nawet systemy GPS-u, czyli we wtyczkę w kabel jest wbudowany GPS, który śledzi potem drogę takiego kabla i dzięki temu możesz złapać nie tylko tego, kto go obciął, ale też tego, kto go potem kupił.
1: A to jest ciekawe swoją drogą, potem śledź mój kabel. Na przykład, śledź mój kabel.
2: O, ja muszę się przyznać, ukradłem jeden kabel.
1: Co ty mówisz?
2: Ale taki od telefonu. Przez przypadek, bo z kablami do ładowarek to jest jak z tymi, wiesz, z długopisami. Pożyczasz tylko od kogoś, żeby sobie zapisać numer telefonu, a potem nie oddajesz.
1: Ale nie można
2: i to
1: tak
2: samo jest z kablami, ale takimi od telefonu, a nie od ładowarek.
1: Oddaj telefon, odeślij człowiekowi kabel. Nie można, to też jest pieniądz.
2: Ale on waży ze 30 kilo.
1: Nie mam siły do niego, słuchajcie. To już kończmy ten garaż. W takim razie zaglądajcie do nas na YouTube'a. Jesteśmy tam w wersji oczywiście z naszymi twarzami, ale też możecie nas słuchać na Spotify'u.
2: Bez wersji z twarzami tam jest.
1: Tam
2: jest wersja bez naszych twarzy. Tak, tam jest tylko wersja z naszym głosem, ale rozszerzona, wydłużona,
1: tak
2: czyli taka pełniejsza tego wszystkiego, co o tym mówimy. Wydłużona. To kurde, tam godzinki jakieś.
1: Okie, halo.
2: Więc jak macie czas, to zapraszamy.
1: Dobrego popołudnia wam życzymy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia się z wami za tydzień. Pa!
2: Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
1: Media społecznościowe dosłownie zalewają tak zwane fałszywe reklamy. Ich odbiorcy są narażeni na poważne straty. Niestety właściciele czołowych social mediów niewiele robią, by temu groźnemu zjawisku skutecznie zapobiegać.
2: To są takie reklamy, które powstają z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi sztucznej inteligencji, które wykorzystują wizerunek osób publicznych do tego, żeby reklamować fałszywe produkty. Najczęściej to są fałszywe produkty finansowe.
1: Moim gościem będzie dr Jarosław Kopeć, kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat.
0: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
3: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
0: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
4: Reklama.

Papa Roach i Last Resort już za nami w SC Rock. Jest po 14:00. Asia i Łukasz z kolejnym garażem powrócą za tydzień o tej samej porze. Wcześniej możecie ich znaleźć w podcaście na naszej stronie skrock.pl albo na Spotify lub w formie wideo na naszym skrockowym YouTubie. Tam też garaż Eski Rock się poleca. A ja się Państwu polecam na to sobotnie popołudnie w SC Rock. Michał Cieślik, dzień dobry. No i zostaję tutaj z Państwem do godziny 18:00. A teraz z nami Agnieszka Chylińska i Oena. Najtrudniej.

0: To był Sztywny Palazji, czyli zespół, dla którego 2026 rok jest rokiem niezwykłym. Ano dlatego, że minęło właśnie 40 lat od ich historycznego debiutu na festiwalu w Jarocinie. Tam po raz pierwszy wystąpili w 1986 roku. No i historia tego lata zatoczyła koło. W lipcu ponownie zagrali w Jarocinie po 40 latach z okazji tego właśnie pięknego jubileuszu i też pięknie było. Wieża radości, wieża samotności. Bez tego utworu na setliście oczywiście nie mogło się obyć na tym koncercie w Jarocinie. Sztywny Palazji już za nami w SC Rock. Chwilę przerwy sobie robimy, a po niej Rage Against the Machine na naszej antenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wyjazd rowerowy nad morze w męskim gronie. 6 dni bez pracy, to. Poza domem, bez żon, bez dzieci.
3: To. O, ja po prostu bajka, no.
4: Też kiedyś pojechałem na taki męski wypad. Ja, kolega, drugi kolega, było nas trzech. Trzy rowery, 6 pedałów.
5: No, właśnie tak.
6: Myślałem, że pan powie tak. Córko. Bardzo rock'n'rollowa jest moja córka, bo codziennie przez godzinę, jak jeździmy od 6 lat do liceum, kiedy ją odwożę, gratulujemy córci.
7: Tak, to było łaśnie.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
8: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
8: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
9: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
10: Ludzkie szczątki.
9: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
10: Tajemnica, której nie da się zatopić.
9: Już w księgarniach.
1: Reklama.
11: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
12: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Counting Crows w Esther Rock, Accidentally in Love. No i utwór, który pewnie wiele osób kojarzy z drugą częścią Shreka z 2004 roku, bo właśnie na soundtracku do tego filmu ten utwór się pojawił. Tymczasem kolejna część filmu o przygodach tego zielonego ogra nadciąga, ale trzeba będzie jeszcze się uzbroić w cierpliwość, bo premiera Shreka 5 zapowiedziana jest na drugi dzień lipca 2027 roku i to, by uczcić 25. rocznicę powstania serii filmów o tym właśnie bądź co bądź sympatycznym bohaterze. I ciekaw jestem, czy na ścieżce dźwiękowej znajdzie się jakiś taki właśnie utwór, z którym no już ten piąty Shrek będzie się kojarzył najmocniej. To za parę miesięcy się dowiemy. Counting Crows za nami, teraz Twisted Sister, I Wanna Rock.

0: to był Manam w Ester Rock. O, nie rób tyle hałasu. No i często grając ten utwór, zdarza mi się mówić, że tego akurat Państwu nie mogę obiecać. No i tym razem też tak muszę powiedzieć. No jak może być inaczej, skoro Placebo i Shout, między innymi po godzinie 15 na naszej antenie, to ja bardzo serdecznie Państwu polecam tę kolejną godzinę sobotniego, weekendowego popołudnia z Eską Rock, którą oprócz Placebo rozpocznie System of a Down.
1: Autopromocja. Melina. Rock.
2: Jacek Kawalec.
3: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Ranka, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
4: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992.

0: odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Reklama.

Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik się kłania. No i zapraszam na drugą godzinę naszego sobotniego spotkania. Budka suflera za nami, za ostatni grosz. A właśnie, skoro przy temacie pieniędzy jesteśmy, we włoskiej Kalabrii miało się otworzyć Muzeum Rocka, któremu patronować miał lider zespołu Aerosmith, Steven Tyler, ale projekt nie doczekał się realizacji, ba, nawet sprawa znalazła swój finał w sądzie. No a w tle między innymi zarzuty dotyczące nieprawidłowości w zarządzaniu środkami publicznymi. I muzeum nie będzie. No ale Steven Tyler jest z nami i zaśpiewa teraz Falling in Love is Hard on Your Knees. Aerosmith.

0: To był Bon Jovi w Esterok, It's My Life. Taka życiowa piosenka, ktoś powie. A właśnie, skoro przy tym jesteśmy, trwają prace nad fabularnym filmem biograficznym poświęconym historii Bon Jovi, który ma skupiać się na wczesnych latach działalności zespołu i jego drodze z nowojorskich klubów na największe stadiony świata. W roli młodego Johna podobno sam wokalista chętnie widziałby swojego syna. Aktora, Jake'a Bon Jovi'ego, ale póki co nic nie wiemy na temat obsady tego właśnie obrazu. Może to się zmieni w najbliższym czasie. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Bon Jovi już za nami w SC Rock. A za krótką chwilę Disturbed i ich wersja jednego z wielkich hitów Genesis, Land of Confusion.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
9: Hi, this is John Entwistle.
10: And this is Pete Townsend.
9: Of The Who.
11: Hi, this is Carlos Santana.
12: Hey, my name is Skin.
13: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

Dorsi Westerogi, Light My Fire. No a teraz będzie zespół, który no niemal do czerwoności rozpalił swoich fanów. Sprawy nabrały naprawdę niezwykłego tempa. Najpierw informacja o reaktywacji i powrocie na scenę, potem ogłoszenie 4 koncertów na antypodach wraz z systemowy down na początku przyszłego roku. No a w tym tygodniu polscy fani dowiedzieli się, że grupa Faith No More, bo oczywiście o niej mowa, zostanie pierwszym headlinerem tegorocznej edycji Mystic Festival, czyli imprezy, która odbędzie się w Gdańsku między 10 a 12 czerwca. Tam właśnie pojawi się grupa Faith No More, póki co jeszcze nie wiemy, którego dnia dokładnie, no ale już można czas rezerwować jak najbardziej na takie właśnie numery. Będzie je można usłyszeć na żywo w Polsce. Midlife Crisis przed nami.

0: 10 lat panowie kazali czekać na tę ich ostatnią, jak na razie, wizytę w naszym kraju, która miała miejsce w lipcu 2025 roku. Zagrali na PGE Narodowym, przypomnę, AC/DC, oczywiście o nich mowa, Hard as a Rock, to już za nami, ciekawy jestem, ile tym razem każą czekać na ich kolejną wizytę w Polsce. Tuż po godzinie 16 pojawi się zespół, który także wystąpił na PGE Narodowym, ale w tym roku, w lipcu. No i to jest grupa, która dosyć często ostatnio bywa w naszym kraju. Kto wie, może kolejna wizyta przydarzy się szybciej niż się spodziewamy, bo w drodze nowa płyta, która ukaże się tej jesieni. Queens of the Stone Age i No One Knows na początek kolejnej godziny tego sobotniego popołudnia.
1: Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiu.

0: zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

Dzień dobry po 16. Michał Cieślik się kłania. No i zapraszam Państwa na kolejną godzinę naszego sobotniego weekendowego spotkania, w której na pewno zajrzymy na ścieżkę dźwiękową filmu Pulp Fiction. A co wygląda? Niebawem się pojawią. To skoro przy temacie filmu jesteśmy, od środy można oglądać najnowszy dokument o Linkin Park, Unshutter, to jego tytuł. Reżyserem obrazu jest członek zespołu, Joe Hahn. To dokument, który łączy rzadkie materiały archiwalne, intymne kulisy sesji nagraniowych z 2022 roku, czyli kulisy powstawania albumu From Zero. No i do tego jeszcze znajdziemy tam emocjonujące, niesamowicie fragmenty występów z powrotnej trasy. Przy okazji polecamy ścieżkę dźwiękową, którą jest zapis występu Linkin Park w São Paulo. What I've Done. Ten właśnie wielki hit zespołu Linkin Park przed chwilą pojawił się w SC Rock. Teraz po polsku będzie. Pijama Porno.

0: To był Bryan Adams, Wester Rocky, Run to You. Chwilę wcześniej Pyjama Porno, czyli zespół, który zagrał na naszych ubiegłorocznych urodzinach w warszawskiej progresji. Trwa Rocktoberfest 2026, tak na marginesie. Zleciał rok, nie wiadomo kiedy, no i już odliczamy dni do naszych kolejnych urodzin. 22 października bawimy się w warszawskiej progresji. Na koncercie zagra Happy Set. No i gdyby ktoś cię chciał pojawić na tych naszych urodzinach, to wcześniej odsyłamy do naszej strony skarok.pl, ponieważ tam Państwo opisują swoje najbardziej rockowe przeżycia ostatnich 12 miesięcy i te najciekawsze wypowiedzi nagradzamy zaproszeniami na Rocktoberfest, czyli na nasze urodziny. Także raz jeszcze odsyłam do specjalnej strony rocktoberfest.skarok.pl, no i tam też więcej informacji na temat naszej urodzinowej imprezy.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Media społecznościowe dosłownie zalewają tak zwane fałszywe reklamy. Ich odbiorcy są narażeni na poważne straty. Niestety właściciele czołowych social mediów niewiele robią, by temu groźnemu zjawisku skutecznie zapobiegać.
3: To są takie reklamy, które powstają z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi sztucznej inteligencji, które wykorzystują wizerunek osób publicznych do tego, żeby reklamować fałszywe produkty. Najczęściej to są fałszywe produkty finansowe.
2: Moim gościem będzie dr Jarosław Kopeć, kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
4: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: Reklama.
7: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
8: This is Anthony Kiedis of
9: the Red Hot Chili Peppers.
8: And Flea, inviting you to keep it tuned.
10: Right here!

To był zespół The Clash i London Calling w Estę Rock. No a przed nami bardzo udana współpraca holendersko-polska Within Temptation, czyli zespół z Holandii, no i Piotr Rogucki, pan, którego chyba przedstawiać nie muszę. Ale skoro o nim wspomnieliśmy, no to warto dodać, że za trochę ponad miesiąc trwa już to końcowe odliczanie do tego wielkiego wydarzenia, które odbędzie się w Łodzi, w tamtejszej Atlas Arenie, 13 listopada. Armia Zaprzepaszczonych, czyli koncert na 20-lecie albumu Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. 20 lat ma już ta płyta, która uznawana jest za jeden z najważniejszych punktów w historii polskiego rocka alternatywnego. No i godne świętowanie się szykuje tej właśnie rocznicy, już 13 listopada w Łodzi. Koma się pojawi. No a teraz lider Komy i Within Temptation, jak powiedziałem, Whole World is Watching przed nami.

0: To była Chumba Wamba i Thump Thumping w SC Rock. To już na koniec godziny. Ja tutaj z Państwem zostaję jeszcze na jedną godzinę tego właśnie sobotniego weekendowego popołudnia i zapraszam bardzo gorąco. Będę towarzyszył Państwu do godziny 18. No a będą mi w tym pomagać dźwięki, które tutaj przygotowałem na tę kolejną godzinę. The Offspring, The Kids Aren't All Right, od tego zaczniemy. Po drodze też R.E.M. się pojawi, Becka również zagramy. Myślę, że będzie z czego wybierać. Także zapraszam bardzo gorąco.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo się wściekam, jak mój chłopak się spóźnia i jestem z nim umówiona, załóżmy, na 11. A on będzie 12:47, bo nie potrafi być na czas. I to mnie tak denerwuje, że czasami myślę, czy wiecie, już nie będę mówiła co.
3: No. Ale co, ale co,
4: nie
3: ale
4: wiem,
3: co?
4: Nie wiem, ale mnie też by szlak trafił. No. Ania, coś ci dolega?
5: Łóżkowa grawitacja hiperboliczna.
4: Co to jest łóżkowa grawitacja hiperboliczna?
5: Dolega mi każdego dnia. No, przeciąganie materaca jest tak silne, że oderwanie głowy od poduszki jest niemożliwe.
3: A to wszyscy to mamy.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Reklama.

R.E.M. w Esterok, czyli zespół, któremu poświęciłem sporą część jednego z moich ostatnich poniedziałkowo-wieczornych programów w Esterok. Niecałe dwa tygodnie temu, 21 września, minęło 15 lat, półtorej dekady innymi słowy, od momentu rozpadu grupy. No i tę rocznicę potraktowałem jako pretekst, by sięgnąć nieco głębiej do twórczości tego zespołu, no i przypomnieć trochę może tych nieco mniej znanych i ogranych utworów. W razie czego podcast tej audycji poleca się na skrock.pl, a na kolejną playlistę osobistą zapraszam Państwa już w poniedziałek po 21. Lose in My Religion R.E.M. to za nami w Esterok. Kłaniam się po 17, no i zapraszam na ostatnią godzinę naszego sobotniego spotkania. Teraz będzie perfekt.

0: życiu piękne są tylko chwile. Tych pięknych chwil w tym roku było sporo, jeżeli chodzi o zespół Jam. W biografii tej grupy rok 2026 będzie rokiem niezwykle ważnym, bo to przecież rok powrotu po 15 latach z nową płytą, nagraną już z nowym wokalistą, czyli synem Ryszarda Riddla, Sebastianem. Przypomnę, w lutym ukazał się najnowszy krążek Jamu, Sobie Potrzebnie. Jeżeli ktoś jeszcze z jakiegoś powodu nie miał okazji, no to odsyłam. Jam, Naiwne Pytania. To już za nami w SC Rock. Chwila przerwy, po niej Nirvana.
1: To promocja. Melina. SC Rock.
2: Jacek Kawalec.
3: No, ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie
4: Ja bym
3: rycie.
4: Poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
3: To byłby hicior, wasza współpraca sceniczna, to mi się dało, wszyscy by o tym gadali.
4: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu. Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje. To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicz.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: Reklama.
7: Hey, what's up? We're Papa Roach.
8: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
9: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

Never Tear Us Apart, czyli jeden z najpiękniejszych utworów kojarzących się z jesienią, jakie ludzkość zna. Nie wspominając już oczywiście o tym fenomenalnym klipie nakręconym w tej jesiennej scenerii czeskiej Pragi. In Excess Westerrock. Tak swoją drogą to jest miesiąc urodzin tej płyty, szóstego studyjnego albumu tej australijskiej grupy zatytułowanego Kick. In Excess już za nami w SC Rock. To teraz przed nami artysta, który niedawno wydał swój najnowszy album Ride Lonesome. Grałem też go Państwu w jeden z poniedziałkowych wieczorów we wrześniu. No a teraz sięgamy po ten absolutnie kultowy numer z lat 90. Loser, Beck przed nami.

0: To był Tom Petty w Ester Rock i Free Falling. No i to takie nasze swobodne opadanie w kierunku końca naszego sobotniego spotkania, bo zbliżamy się do dzisiejszego finału. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone sobotnie weekendowe popołudnie. Michał Cieślik, zmykam. Słyszymy się w poniedziałek po godzinie 12, a potem jeszcze wieczorem po 21. A za chwilę na naszej antenie drogowskazy udanego wieczoru. Zmykam tymczasem.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Wojtek Góralski.
2: Może nie jest to nic spektakularnego, ale zapamiętałem. Spędzaliśmy urlop w Pucku i akurat odbywał się tam weekend na rockowo. Jednego dnia na scenie zespół TSA, drugiego dnia Oberschleisen, czyli taki polsko-śląski Rammstein. No i ta scena była ustanowiona po jednej stronie plaży, a dosłownie kawałek dalej, na tej samej plaży, była kawiarnia, gdzie codziennie wieczorem odbywały się wieczorki karaoke. I wyobraźcie sobie, wieczór napierdziela Oberschleisen. Po drugiej stronie pani Jadzia śpiewa Halo, halo, tu Londyn, a pomiędzy tymi dwiema scenami ja z dzieckiem i lepimy sobie babki z piasku. Piękne doświadczenie.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

Эскорок.